0: Mobbity, Mobbity. Mobbity, Mobbity. Mobbity, Mobbity.
1: Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte Miele. 1996.